Wai pun si te puina dikte minister na un poro ai chawa drywa te sangra. An te te yung kanin na reis te kome kapenen kwa kakinara katano tanapenan kawa ki.